0: 5,75, čokolada 57 grama, Bounty, marku 40, bingo.
1: Radio.
2: Radio.
3: Radio.
2: Kakav se traži? Skala Radio 96,8
3: MHz.